gleda solate. Ampak danes je petek, privošči si kak dober film ali pa druženje ob dobri hrani. In ne pozabite, naspite se v soboto, kolikor gre. Pa lep petek. Penso con sueño para sí.